jestem Wiskoczyl. Wocheteczka, Wukilicz, Wrtatko, Wukazinowicz. Worak, Wondru, Worliczek, Woralek, Wozmik, Wolek, Wrbul, Wrtl, Wotruba, Wocenilek, Wrinis, Wostarek. Wrtala und Witlaczyl, Wrcala und Wistlaczyl, Wołk, Wotipka, Wiczezal, Wradzdil, Wrana, Wimetal, Wrbicki, Wrbec,